Always on my mind. 80, kaj tole, in pred 10. prodajam studio, zdaj gremo v Enkinga, jutri pa vas seveda spet zbujam z ostankom tam že po 6. uri. Lepo delajte tole sredo.